0: owulidde ani?
1: Sebo mpulidde Jami Kalisha.
2: Oli musajja mekete. Otegudde obubonero busatu.
0: Ne tudde wani?
3: Mama oje Ian Sebo.
0: Nawe wuliriza bulungi. Oluyama ni kidwa wuliriza mbuli.

0: Siwe wamita shiba kalunji.
1: Oli musajja mekete. Otegudde oboni musajja.
0: Nenzile wani?
2: Ewan Benjamin.
0: Ina ugenda kola bwocho ulirize mizinda lunjo ndoza dikubabulunji.
2: Yes sir.
0: Ulirize mburi. Nyimbi.